0: Słuchasz Radia Gra.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Poniedziałek, w kalendarzu 17 dzień sierpnia, na zegarach mamy 6, czas więc na pierwsze dziś informacje.
1: Po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada kontrolę w firmie przewozowej.
2: Jutro podejmę decyzję co do terminu kontroli i ta firma na pewno zostanie przez inspektorów skontrolowana.

0: ciągu ostatnich 6 lat autokary, autobusy tej firmy były 11-krotnie kontrolowane przez inspektorów transportu drogowego. Ostatnia taka kontrola odbyła się 24 lutego 2025 roku.
1: Przekazał wczoraj wieczorem pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Dodał, że 9 kontroli skończyło się wynikiem pozytywnym dla firmy, a 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty. Właściciel firmy transportowej, która organizowała wycieczkę do Medjugorje, Tadeusz Dykas, powiedział, że autokar był gotowy na tak długą trasę.
2: Na miesiąc temu było przeprowadzone badanie techniczne. Autokar spełniał wszelkie wymogi techniczne.
1: Zapewnił Dykas. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Kierowca, który prowadził autokar, został zatrzymany przez węgierską policję. Dziś w południe na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy. Do środy flagi państwowe na budynkach urzędu i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów o podjęcie podobnych działań upamiętniających ofiar. Zaapelowała też o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, prosząc o rozważenie poprzedzenia ich minutą ciszy. Pracowity długi weekend dla pracowników Topry. Pomocy potrzebowało ponad 50 turystów. 14 osób zostało przetransportowanych do szpitala śmigłowcem LPR. Niestety jeden z turystów zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka i mimo reanimacji zmarł. Ratownicy używali także samochodów i pojazdów terenowych. Tylko jednej nocy wykonano 6 kursów do szpitala.
3: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten poniedziałek. Na termometrach na samym początku dnia 12-13 stopni, ale będzie więcej, nawet do 24 dziś. Przy czym w pierwszej części dnia o poranku jeszcze miejscami trochę mgieł. Później oczywiście w planach słońce, natomiast w drugiej części dnia więcej chmur i możliwe opady deszczu. Będziemy się temu przyglądać na bieżąco. Dzień dobry, kłaniamy się z samego rana, witamy bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Cały czas jeszcze sierpniowym, cały czas letnim i wakacyjnym i tego się trzymamy, żeby być w dobrych nastrojach. Piotrek Olszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam.

wakacyjne rano i dobrze. Tak właśnie się prezentuje, tak właśnie brzmi o poranku w poniedziałek. W tym chyba najmniej lubianym dniu tygodnia, ale to wszystko jest tylko kwestią podejścia i perspektywy. Lepiej patrzeć w przyszłość i odliczać do kolejnego weekendu, kolejnej jakiejkolwiek przerwy. A może ktoś właśnie dziś rozpoczyna urlop, bo takich osób też jest sporo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, gramy dalej, a za chwilę zaglądamy też do kalendarza.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej sprawdzamy, kto dziś świętuje, kto ma ku temu takie oczywiste, wprost powody. Jacek i Anita to na pewno, ale też Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza, Julianna, Miron, Jacenty, Bonifacy, Eusebiusz, Żanna, Nastazja, Anastazy, Zawisza i Jacynt. Bardzo spore grono i długa lista. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziś dzień pozytywnie zakręconych. Ja myślę, że przy poniedziałku to jest najbardziej liczne grono pozytywnie zakręconych, bo to jeszcze oddziaływanie weekendu gdzieś tam na nas wpływa. Ale to nie jedyne wyjątkowe święto na dziś. O pozostałych jeszcze sobie powiemy.

0: na mediaexpert.pl. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

wakacyjne rano i dobrze w Radiu Grana 88,8 FM. Raz jeszcze dzień dobry, mówimy wszystkim o poranku w Toruniu. W poniedziałkowy ranek, co bardzo istotny, niełatwy dla kierowców. Przyjdzie czas na wspomnienie tego, co działo się w weekend, odnosząc się do waszych sygnałów, tych wrażeń sportowych, żużlowych i innych również. Natomiast najpierw wracamy do komunikatu, który pojawił się w ubiegłym tygodniu dotyczącego przebudowy przejazdu kolejowego, przejazdu przez tory kolejowe na ulicy Równinnej, bo to od dziś właśnie, aż do 4 września planowane jest zamknięcie tego przejazdu i brak możliwości korzystania z tej infrastruktury drogowej, jak to zwykle w takich oficjalnych pismach urzędniczych bywa i tak to właśnie brzmi. Trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i korzystać z objazdów, nadrobić czasami może kilka kilometrów, jeśli ktoś próbował dojechać w te okolice Równinnej, ale po drugiej stronie torów, no to teraz będzie miał kilka kilometrów więcej do zrobienia. Dajcie znać, jak ta sytuacja z waszej perspektywy, jak zwykle 30.02 SMS o treści gra, albo dzwońcie 56 od 6 do 0 i dajcie znać.

0: Sorry Papi w Radiu Gra na 88,8. A do siódmej jeszcze u nas m.in. Kombi, Słodkiego Miłego Życia, czyli takie muzyczne życzenia od nas na dobry poniedziałek, żeby to jakoś przetrwać.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
0: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten poniedziałek. Na termometrach na samym początku dnia 12-13 stopni, ale będzie więcej, nawet do 24 dziś. Przy czym w pierwszej części dnia o poranku jeszcze miejscami trochę mgieł. Później oczywiście w planach słońce, natomiast w drugiej części dnia więcej chmur i możliwe opady deszczu. Będziemy się temu przyglądać na bieżąco.
2: To jest Radio Gra.

Ed Sheeran, Azizam w Radiu Gra na 88,8 FM. Zbliżamy się do 7:00 pełnej, oczywiście kolejne najświeższe informacje. 48-42, taki wynik jeszcze niesie się w świat. Po wczorajszym spotkaniu na Motoarenie Press Grupa Deweloperska Toruń rozjechała Betar Sparte Wrocław, chociaż to nasi rywale zabrali ze sobą bonus. No i na tym też runda zasadnicza, przypomnijmy, się nie kończy. Jakoś tak dziwnie mam wrażenie, że wielu będzie kibiców, którzy w najbliższy piątek, tak, w piątek z Torunia pojadą do Grudziądza kibicować miejscowej drużynie w starciu z Motorem Lubin. Dobrze czuję?

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza jedno, z pewnością, znaczy inaczej, nie jedno, ale oznacza tyle, że przed nami informacje w raporcie. To najważniejsze stronie z regionu, ale też z kraju czy świata. A później pogramy dalej. Będzie tradycyjnie poniedziałkowy horoskop, który trochę na przekór temu, co mamy w kalendarzu, czyli na przekór poniedziałkowi, wierzę, że będzie bardzo dla nas sprzyjający. Zostańcie blisko radia, za chwilę informacje w raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Po reklamie.
13: W kalendarzu poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Na zegarach mamy już 7:00. Czas na kolejne najświeższe informacje w raporcie.
14: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Rozpoczyna się remont ważnego przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Równinnej w Toruniu. Temat tej inwestycji śledzi Michał Mrozek.
15: Ten przejazd to ważny punkt na drogowej mapie naszego miasta. Pojawia się tam spora liczba kierowców poruszających się ulicą Polną. Od dzisiaj wszyscy muszą jednak na pewien czas zmienić swoje przyzwyczajenia. Przejazd na Równinnej został całkowicie zamknięty przez kolejarzy dla ruchu. Trzeba korzystać z tymczasowego objazdu wytyczonego trasą średnicową oraz ulicą Chrobrego. Prace na przejeździe będą trwały przez prawie 3 tygodnie i zakończą się dopiero 4 września, to będzie piątek. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, przejście dla pieszych zostanie zachowane. Pojawi się tymczasowa kładka.
14: Zmieniamy temat. 130 projektów i ponad 10 800 000 zł do podziału w ramach budżetu obywatelskiego Torunia.

0: już od 7 do 20 września mieszkańcy zdecydują, które z inicjatyw sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych czy ekologicznych będą realizowane w przyszłym roku. Słuchacie raportu? Teraz wracamy do informacji o wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami, do którego doszło na Węgrzech. W nocy z soboty na niedzielę 12 osób zginęło, 10 jest w stanie bardzo ciężkim, pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. W najbliższych godzinach zapadną pierwsze decyzje dotyczące możliwego transportu do Polski części rannych, a także decyzje o tym, kiedy rozpocznie się kontrola w firmie transportowej, której autokar brał udział w wypadku na terenie Węgier. Przyczyny wciąż nie są znane. A już za moment na naszej antenie raport sportowy oraz informacje pogodowe dla Torunia. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: To jest raport sportowy, zapraszam. Za nami wczorajszy emocjonujący pojedynek na motoarenie, podczas którego Press Grupa Deweloperska Toruń mimo braku Patryka Dudka pokonała ekipę Betardu Sparty Wrocław 48-42. Naszej drużynie bardzo dobrze pojechali Emil Sajfudinow, który zdobył komplet z bonusem, Robert Lambert, Mikkel Mikkelsen i Antoni Kawczyński. Drużyna toruńska zanotowała w sezonie zasadniczym komplet 7 zwycięstw na własnym torze i przed rundą finału najpewniej zajmie drugie miejsce w tabeli, przekazuje Klub Sportowy Toruń. Jeżeli chodzi o Dudka, to w sobotę podczas indywidualnych Mistrzostw Polski w Ostrowie Wielkopolskim zaliczył groźnie wyglądający upadek. Na szczęście po szczegółowych badaniach w szpitalu i konsultacjach medycznych okazuje się, że kości zawodnika są całe, a teraz potrzebuje on kilku dni przerwy na regenerację. Tytuł indywidualnego Mistrza Polski zdobył Maciej Janowski.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 23 albo 24 stopni Celsjusza, na niebie trochę słońca, trochę chmur i niewykluczone, że po południu i wieczorem w naszym mieście popada przelotnie deszcz. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Jacek i Anita w kalendarzu, przypominam, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dziś 17 dzień sierpnia, dziś dzień pozytywnie zakręconych. Do wszystkich pozytywnie zakręconych bardzo serdecznie pozdrawiamy, a grono takich, zwłaszcza przy poniedziałku, jest na pewno bardzo liczne. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: David Guetta, Run, Run, River w Radio Gra na 88.8 FM. Tak, wam gramy na dobry początek dnia w Toruniu, ale przychodzi taki czas w tym programie, w Radio Gra, kiedy horoskop przychodzi i kładziemy to wszystko na stół, te wszystkie dane prosto z gwiazd i sprawdzamy, co ciekawego dziś czeka poszczególne znaki Zodiaku. Poniedziałek, 17 dzień sierpnia, zaczyna tydzień z energią, czyli najpierw kawa, a potem wielkie plany. Waga będzie dziś próbowała zadowolić wszystkich, najwyższy czas przypomnieć sobie, że sama też jest na tej liście, droga Wago. Pozdrawiamy. Skorpion wyczuje okazję szybciej niż inni i tu warto działać, zanim ktoś sprzątnie tę okazję sprzed nosa. Lew może dziś błyszczeć bez większego wysiłku. Uwaga otoczenia sama będzie do niego lgnąć. Wodnik wpadnie na pomysł, który początkowo zabrzmi co prawda absurdalnie, ale właśnie dlatego może okazać się świetny. Ryby natomiast powinny dziś zaufać intuicji. Szczególnie jeśli ta podpowiada, żeby po pracy już niczego więcej nie planować. Dobrego dnia!
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Watson, Lush Life w Radiu Gra na 88,8 FM. Tak wam gramy na dobry początek poniedziałku, dobry początek tygodnia, który nie najlepiej pogodowo będzie się zaczynał. Czytam sobie teraz te wszystkie nagłówki w serwisach internetowych. Wielogodzinna ulewa wtargnie do Polski. W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Czekają nas niespokojne godziny w pogodzie i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście dziś tych chmur nad Polską może być więcej. Patrzę sobie Toruń, to tak gdzieś na granicy leży. Na granicy tych regionów, w których deszczu i wody naprawdę będzie dużo, a tych regionów, w których wcale aż tak dużo spaść tego deszczu nie musi, więc trzymajmy kciuki. Jeśli ktoś jednak z Torunia wybiera się na przykład w ramach planów urlopowych na północ, to ma większą szansę być w tej części kraju, w której padać będzie trochę mocniej.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. Luminatoruń.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Teraz też będzie o graniu, albo inaczej o jeżdżeniu, bo dobrze się jeździło aniołom wczoraj na Moto Arenie 48-42 z bardzo mocną ekipą z Wrocławia, a do tego w osłabieniu, bo przecież bez Patryka Dudka to chyba bardzo dobry wynik i możemy być absolutnie dumni z naszych aniołów, a z tego co wyprawiał Antek Kawczyński już na samym początku spotkania, to już w ogóle. Brawo, ekipa, no właśnie, osłabienie bez Patryka Dudka to po tym, co wydarzyło się w trakcie Mistrzostw Polski sobotnich. No i to jest właśnie chyba ten powód, dla którego wielu kibiców deklaruje w sieci, że w najbliższy piątek bardzo mocno trzyma kciuki za ekipę Roberta Kościechy w Grudziądzu, bo Grudziądz jedzie z Lublinem. A i nasze anioły też czeka potyczka wyjazdowa w Gorzowie i dopiero wtedy będziemy mieli zamknięty sezon, jego część zasadniczą i będziemy oczekiwali playoffów.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sad Girls w Radiu Gra. Wszystkim dziewczynom życzymy dobrego dnia jednak, żeby smutku nie było. A do ósmej jeszcze trochę pogramy. Urszula między innymi tu się pojawi na 88.8.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
6: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 23 albo 24 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Niewykluczone, że po południu i wieczorem w naszym mieście popada przelotnie deszcz. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
7: To jest Radio Gra.

City, pełne słońca w Radiu Gra na 88,8 FM. O 8 u nas kolejne informacje, najświeższe z Torunia, ale też z kraju i ze świata, więc zostańcie blisko radia. A za nami wyjątkowy weekend, na przykład z festiwalem Wisły. Mieliśmy festiwal Wisły, a przed nami festiwal deszczu. Wszystko to wskazuje, jak tak patrzę w prognozy pogody. No i może dopiero dzięki temu poziom wody w Wiśle trochę się podniesie, bo kto był na festiwalu Wisły, ten na własne oczy w końcu mógł zobaczyć, jak to nasza królowa rzek kiepsko sobie z suszą radzi. Mocno trzymamy kciuki, że ten poziom wody jednak pójdzie w górę. Radio

0: projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
1: Już 22 sierpnia dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie dożynkowi.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
1: Już 10:00, czas na kolejną dawkę informacji z Torunia. Raport Radia Gra przed nami.
2: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. 130 projektów i ponad 10 800 000 zł do podziału w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Od 7 do 20 września mieszkańcy będą głosowali w ramach kolejnej edycji budżetu i zdecydują, które z inicjatyw sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych czy ekologicznych zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Zmieniamy temat i teraz czas na kolejną część relacji Festiwalu Wisły, który odbywał się w naszym regionie, a więc także i w Toruniu. Posłuchajcie.
3: Jestem Kowalem. Właśnie wykonujemy ostatni etap kucia kotwic, polegający na zabiciu koła na kotwicy. Pierwszy etap kotwicy polega na wykuciu ramion, do których następnie dogrzewamy liście. Liście to jest taki element kotwicy, który po wrzuceniu jej do wody i zapadnięciu się w muł, wbija się w dno akwenu. Następnie dogrzewamy, czyli łączymy na gorąco korpus kotwicy i przebijamy oczko. Oczko to jest otwór, w które zakładamy potem kółko, tak zwane, no, obręcz, na której możemy z kolei zawiesić ją na linię.
2: Mówił Franciszek Żakowski. Słuchacie raportu? To był pracowity, długi weekend dla ratowników TOPR. Pomocy potrzebowało ponad 50 turystów. 14 osób zostało przetransportowanych do szpitala śmigłowcem LPR. Niestety, jeden z turystów zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka i mimo reanimacji zmarł. Dlatego jeśli planujecie wypoczynek pod Tatrami, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przypomina policja. Jakie są największe grzechy, jakie popełniamy?
4: Przygotowanie do wyjścia w góry, wychodzenie bardzo późno, wychodzenie w klapkach, japonkach na szlak tatrzański. Bardzo często brak właściwego nadzoru nad dziećmi. Codziennie poszukujemy kilkoro dzieci.
2: Apelował rzecznik zakopiańskich policjantów Roman Wieczorek. Wczoraj do Torunia dotarło zapowiadane przez synoptyków ochłodzenie i ma utrzymać się także dzisiaj, ale też w najbliższych dniach w naszym mieście. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, a jutro do 20 na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury. Do tego może dojść przelotny deszcz.
1: Dzień dobry po 10:00 i nie regulujcie odbiorników. 88 i 8 FM pozdrawiam dzisiaj wszystkich z Torunia, jak i tych przyjezdnych. Wakacje trwają, a my cieszymy się dalej. Oliwia Ciszewska, zapraszam na kolejną wspólną godzinę tego wspaniałego poniedziałkowego przedpołudnia. A teraz wsłuchajcie się uważnie, ponieważ pierwsze słowa tej piosenki to przekaz, który mam od siebie do was.

0: Trochę się rozruszaliśmy. DJ Bobo na antenie Radia Gra. Trzeba ruszyć zarówno głowę, jak i ciało, żebyśmy czuli się już odpowiednio obudzeni na ten poniedziałek. Obudzeni też z pewnością byli goście weselni wyjątkowego ślubu i wesela, który odbył się w trakcie Święta Wisły. Pewna para wzięła ślub na flisackiej łodzi, udzielił go im Paweł Gulewski. Obrazki możecie zobaczyć na chociażby Facebooku naszego miasta. Piękny film z tego powstał, zdjęcia również. No i muszę przyznać, trochę zazdroszczę. Ale nie zazdroszczę jednego, bo gdyby ewentualnie ktoś się rozmyślił, to w ostatnim momencie trochę ciężko uciec sprzed ołtarza na takiej łodzi. No chyba, że potraficie bardzo dobrze pływać.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

Radio gra hity pełne słońca.

0: September, It Doesn't Matter na antenie Radia Gra. Po 10:00 zbliżamy się już do kolejnych hitów, ale zanim one, to tak tylko powiem, że przeczytałam ciekawy komentarz pani Sylwii pod jednym z postów naszego miasta na Facebooku, że mamy już wspaniały festiwal za sobą, Festiwal Wisły, o którym wspominaliśmy, ale tradycyjnie w Toruniu wakacje to magia imprez. No i tutaj potwierdzam, również zgadzam się i podpisuję pod tym komentarzem. W końcu przed nami na zakończenie wakacji jeszcze między innymi Copernicus Air Show, wielkie święto lotnictwa, no i również tych, którzy lubią popatrzeć na podniebne akrobacje. Będziemy tam również i my, spotykamy się z wami i będziemy dla was relacjonować wydarzenie. Co warto zrobić przed to? Słuchać naszego radia, gdzie będzie można wygrać wejściówki oraz rozgrzać szyję, bo z pewnością będziemy zadzierać głowy wysoko, wysoko jeszcze nie raz.
1: Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
7: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Wczoraj do Torunia dotarło zapowiadane przez synoptyków ochłodzenie i ma utrzymać się także dzisiaj, ale też w najbliższych dniach w naszym mieście. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, a jutro do 20 na niebie na zmianę, raz słońce, raz chmury. Do tego może dojść przelotny deszcz.
16: To jest Radio Gra.

0: Gotowa na miłość. Taka jest Sophie Elis-Bextor na antenie Radia Gra. A wy, jeżeli jesteście gotowi na to, aby sobie poczytać coś ciekawego o Toruniu, to odsyłam was szczególnie do naszej strony. Tam na bieżąco pojawiają się informacje, które mogą was zainteresować. A jeżeli nie mogliście wczoraj być na Motoarenie, to również o tym, co się działo, jakie to były emocje, możecie przeczytać na naszej stronie gra.fm. Tam wchodźcie i szukajcie najświeższych informacji. Zobaczycie również jeden z ostatnich felietonów naszego Artura oraz inne ciekawe informacje, między innymi o rynku pracy w Toruniu. Jak to jest? Czy ci młodzi chcą pracować, czy może nie chcą, albo może chcą pracować, ale na swoich warunkach? Takie to właśnie są teraz realia, a przed nami realia są takie, że pogramy sobie dalej. Będzie o miłości, ale będzie też trochę sentymentalnie. George Harrison, Got My Mind Set On You, to również pojawi się już za chwilę na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Poniedziałek, 17 dzień sierpnia w kalendarzu i godzina 11 na zegarach. Czas na kolejny raport. Radia Gra.
12: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Rozpoczyna się remont ważnego przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Równinnej w Toruniu. Temat tej inwestycji śledzi Michał Mrozek.
13: Ten przejazd to ważny punkt na drogowej mapie naszego miasta. Pojawia się tam spora liczba kierowców poruszających się ulicą Polną. Od dzisiaj wszyscy muszą jednak na pewien czas zmienić swoje przyzwyczajenia. Przejazd na Równinnej został całkowicie zamknięty przez kolejarzy dla ruchu. Trzeba korzystać z tymczasowego objazdu wytyczonego trasą średnicową oraz ulicą Chrobrego. Prace na przejeździe będą trwały przez prawie 3 tygodnie i zakończą się dopiero 4 września, to będzie piątek. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, przejście dla pieszych zostanie zachowane. Pojawi się tymczasowa kładka.
12: Zmieniamy temat. Zakończyły się prace związane z budową nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych, które połączy stację kolejową Katarzynka z osiedlem Jar. Inwestycja jest już gotowa do uruchomienia i ma poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie. Do pełnego uruchomienia przejścia brakuje jedynie pozwolenia na użytkowanie. Dodajmy, że docelowo w tym miejscu planowana jest budowa tunelu i poszerzenie ulicy Grudziąckiej do układu dwujezdniowego. Słuchacie raportu? Pierwsza grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech dziś wieczorem ma wrócić do Polski na pokładzie rządowego samolotu. W 4 węgierskich szpitalach wciąż przebywa 45 naszych rodaków. Jak ma wyglądać transport poszkodowanych do kraju?
14: Rządowy samolot wystartuje z Budapesztu do Warszawy, na pewno z międzylądowaniem w Rzeszowie. Plan zakłada, że część rannych trafi właśnie do szpitali na Podkarpaciu, jak najbliżej miejsc, gdzie mieszkają. Zespół humanitarno-medyczny z Polski w tej chwili współpracuje przede wszystkim z węgierskimi lekarzami w szpitalu w Egerze. Ich kolejny przystanek to szpital w Miszkolcu.
12: O czym informował Michał Dobrołowicz.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu. Przy szosie bydgoskiej 52.
12: Dziś w Toruniu maksymalnie do 24 kresek na termometrach. Na niebie mieszanka słońca i chmur, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, wieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne będzie w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są niekorzystne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu. Przy szosie bydgoskiej 52.
11: W dobrym towarzystwie czas naprawdę szybko leci już po 11. Wiemy, co się dzieje wokół nas, znamy już najnowsze prognozy pogody. Do tych będziemy jeszcze dzisiaj wracać. No a przed nami jeszcze sporo dobrego grania. W końcu dalej lecimy w stronę południa. A towarzyszyć do 13 będę Wam jeszcze ja, Oliwia Ciszewska oraz już teraz Madonna, La Isla Bonita. Na dobry początek.

0: Dobre granie po 11 z Tiną Turner. Typical Mail na antenie Radia Gra Toruń. A jeżeli chcecie, aby nasze miasto zmieniało się tak, jak wy tego pragniecie, to przypominam o istnieniu budżetu obywatelskiego, ponieważ 130 projektów czeka na wasze głosy. Będzie można głosować już za chwilę, bo od 7 września. Więcej szczegółów przeczytacie na naszej stronie gra.fm, a do południa jeszcze u nas, ale na antenie pojawi się sporo fajnych kawałków. Marisa Odkochaj, a także grupa Velvet zaśpiewa nam co nieco oraz już za chwilę także sprawdzimy, co się dzieje w horoskopie na ten dzień, na 17 sierpnia oraz złożymy życzenia wszystkim dzisiejszym solenizantom. Kto ciekawy, kto znany dzisiaj obchodzi urodziny, o tym już niedługo.
1: Reklama.
2: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest radio.

0: Dobre granie, tego nigdy dość, szczególnie w takie poniedziałki jak dziś. Już teraz przechodzimy do kolejnej części naszego spotkania. Sprawdzamy, co się dzieje w horoskopie i w kalendarzu 17 sierpnia. Urodzeni 17 sierpnia to zodiakalne lwy, które odznaczają się ogromną gorliwością, konsekwencją, a także zadaniowością, której można pozazdrościć, szczególnie w takie dni jak dziś. No cóż, poniedziałek bywa wyjątkowy. Co jeszcze w nich jest ważne, to stałość, również w sympatiach, a także niestety antypatiach. I tutaj przechodzimy do plusów i minusów. Plusami takich zodiakalnych lwów urodzonych dzisiaj jest bystrość, spostrzegawczość, nieprzeciętne zdolności intelektualne, ale także zodiakalny lew urodzony 17 sierpnia ma tendencję do pobłażania swoim najniższym zachciankom. Happy birthday to you. Happy birthday. A kto odznacza się takimi cechami wśród znanych i lubianych? Między innymi, proszę bardzo, Natasza Urbańska, która kończy dziś 49 lat. A od 93 roku jest związana z Teatrem Muzycznym Studio Buffo, zarówno zawodowo, jak i sercem. Gdyby w Polsce istniał Broadway, to Natasza z pewnością by była jego gwiazdą. Na liście dzisiejszych solenizantów mamy także Elvisa Presleya, choć nie do końca, bo właściwie jest to człowiek, który zasłynął z roli Elvisa, czyli aktor Austin Butler obchodzi dzisiaj 35 urodziny. No i na koniec jeszcze związana sercem z Toruniem aktorka Małgorzata Potocka świętuje dziś swoje 73 urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Nóżka sama lata, dansa kuduro na antenie Radia Gra. Przed nami jeszcze sporo hitów pełnych słońca, ale czy tego słońca będzie sporo, to sprawdzimy już niedługo, bo za chwilę kolejna prognoza pogody na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
16: Dziś w Toruniu maksymalnie do 24 kresek na termometrach. Na niebie mieszanka słońca i chmur, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Wieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne będzie w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są niekorzystne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

0: włoskie hity na naszej antenie i już czuję zapach pizzy, makaronu. Nawet jeszcze pomimo tego, że pora obiadowa przed nami, zbliżamy się do godziny 12, a to oczywiście czas na kolejne najświeższe informacje z Torunia, kraju i ze świata. Także sprawdzimy, co się dzieje w tej naszej poniedziałkowej pogodzie, czy będzie nam dzisiaj dopisywał humor, czy nie. No, ja jestem pewna, że będzie z nami z pewnością sporo hitów pełnych słońca i tego słońca na antenie Radia Gra nie zabraknie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Już jest nowa gazetka Turimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na turimpex.pl.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid.

0: 150 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Developer. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: W euro na wszystko cię stać.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
1: Za

0: 12 w samo południe, a na antenie Radia Gra czas na kolejny raport.
1: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek zaglądamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, gdzie obecnie zarejestrowanych jest ponad 3400 osób bezrobotnych, z czego około 25% to młode osoby.
2: Młodzi ludzie wiedzą bardzo, czego chcą też. Oni artykułują mocno. Kiedy było bardzo duże bezrobocie, ludzie przymykali oko na pewne rzeczy i jeżeli ktoś, bezrobocie było dwucyfrowe, no to osoba nie przebierała tak w ofertach. Natomiast młodzi ludzie są bardziej mobilni, znają języki, mają większe oczekiwania do pracodawców. Młodzi ludzie teraz mówią, ale nie, ja pracuję tylko do 15:00. Ja nie pracuję w sobotę i w niedzielę. Jeśli państwo mi takiej pracy nie zapewnicie, to ja jej po prostu nie przyjmuję.
1: Mówiła Wioletta Weroniecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Zmieniamy temat. Jeszcze do 26 sierpnia będą obowiązywały zmiany w organizacji ruchu na Skarpie, dokładniej na Konstytucji 3 maja, na fragmencie od Kosynierów Kościuszkowskich do Olimpijskiej. Bądźcie ostrożni w tym rejonie. Słuchacie raportu? Prawie 300 migrantów zostało zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez Służby Bezpieczeństwa Maroka. Służby były przygotowane na kolejny szturm.
3: Na ulicach Ceuty zobaczyć można było więcej patroli Wojska Gwardii Cywilnej. W sobotę dzień okrzyknięty w mediach społecznościowych tym, kiedy granica miała zostać otwarta, tuż przy granicy pojawiły się właśnie opancerzone samochody hiszpańskiego wojska. Ostatecznie nie doszło do zapowiadanego szturmu. To jednak nie kończy kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej.
1: O czym informował Benjamin Kubiak-Piłat. Sprawdźmy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj ma być maksymalnie do 23 albo 4 stopni Celsjusza. Na niebie przeplatanka słońca i chmur. Parasole warto mieć pod ręką. Dzisiaj, ale także i w najbliższych dniach będzie padał deszcz.
0: Wiem doskonale, jak ciężkie bywają poniedziałki, ale nawet jeżeli poranek był ciężki, to już teraz 12:00. A po 12:00 David Guetta na naszej antenie oraz ja, Oliwia Ciszewska, jeszcze przez godzinę razem z wami gramy dalej.

No Woman No Cry, tytuł, który jedni rozumieją jako bez kobiety nie ma płaczu, a drudzy nie kobieto, nie płacz. My nie będziemy płakać, wręcz przeciwnie, cieszymy się z tego, że sporo się dzieje na przykład na toruńskiej Starówce. No i jak mamy takie piękne, słoneczne dni, może niezbyt upalne, to również przyjemnie siedzi się na toruńskiej Starówce w zielonych ogródkach. Jeżeli wyjątkowo lubicie jakieś miejsce, to pamiętajcie o naszym głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki. Na naszej stronie wszystko jest dostępne. Jeszcze głosować możecie do 28 sierpnia. No i wybrać najlepszą knajpę, restaurację, kawiarnię, w której najprzyjemniej spędza Wam się czas w te wakacje. A już za chwilę kolejne hity na naszej antenie. Oskar Cyms pojawi się między innymi, a także Roy Orbison, You Got It. To jeszcze przed godziną 13.

0: You Got It na antenie Radia Gra. Mamy z pewnością sporo dobrej muzyki, jak i dobrego humoru oraz nastawienia na ten tydzień. Ale czego nie mamy w Toruniu? No to nie mamy Skywaya. Już od jakiegoś czasu. Ciechocinek trochę nam pozazdrościł i okazuje się, że już we wrześniu startuje u nich nieco podobny nowy festiwal. 19 września SALT, nowy festiwal w Ciechocinku, którego głównym punktem będzie projekcja audiowizualna na zabytkowej tężni. Nie wiem jak wy, ja jestem ciekawa, może warto jeszcze we wrześniu pojeździć po regionie i sprawdzić, co się dzieje u naszych sąsiadów.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: A skoro o jeździe mowa, to już teraz Magnetic. Najlepsze rytmy tylko na 88,8 FM.

klasyk, który zawsze ubarwia dzień. Fleetwood Mac i Little Lies. Ale jeszcze takich klasyków będzie sporo, bo do godziny 13 pojawią się na naszej antenie wilki. No i myślę, że tutaj nie trzeba będzie nawet przypominać tekstu.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Sprawdźmy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj ma być maksymalnie do 23 albo 4 stopni Celsjusza. Na niebie przeplatanka słońca i chmur. Parasole warto mieć pod ręką. Dzisiaj, ale także i w najbliższych dniach będzie padał deszcz.
12: To jest Radio Gra.

Dobre granie wczesnym popołudniem w Radiu Grana 88,8 FM. Tak tylko szybko przypomnę, jeżeli tak jak ja wróciliście może po krótkim urlopie, to pamiętajcie, że na ulicy Konstytucji 3 Maja mamy lekkie zmiany w ruchu drogowym. Na odcinku od Kosynierów Kościuszkowskich do Olimpijskiej ma to związek oczywiście z pracami przy modernizacji torowiska tramwajowego. Zatem trochę się musimy pomęczyć, aby było nam później lepiej. No i lepiej będzie z pewnością, jak zrobimy głośniej, bo sporo jeszcze dobrych hitów przed nami. Makarena. Może w samochodzie nie potańczymy, ale jeżeli jesteście teraz w biurze albo w innym miejscu swojej pracy, to można sobie tak nieśmiało zatańczyć.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 13:00. To pora na kolejne wiadomości oraz na nasze pożegnanie. Jutro słyszymy się o tej samej porze po 9:00. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś i do usłyszenia. Miłego poniedziałku.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
7: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99.

0: za bezpieczeństwo jazdy, czyli kierowniczy, układ hamulcowy, układ zawieszenia są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, posiada wymagane uprawnienia, czy odpoczywa, czyli czy przestrzega limitów czasu prowadzenia pojazdu.
1: Mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dziś w Toruniu na niebie mieszanka słońca i chmur i tak to również ma wyglądać w kolejnych godzinach, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się do 24 stopni Celsjusza. Parasole mogą się przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to będzie spadać. Jutro w naszym mieście nieco chłodniej, maksymalnie do 20 stopni.
2: No tak, nikt nie powiedział, że powroty są i będą łatwe. Pozdrawiam tych, którzy wracają po urlopach. Łączę się z wami. Dzień dobry, po 13. Kłaniam się, Marcin Siewski, witajcie. Jesteśmy razem do 18. To jest toruńskie popołudnie, w którym to jak zawsze u nas dużo informacji z miasta. Mówimy o tym, co dzieje się dookoła nas i co się wydarzy w najbliższym czasie. A nudy, słuchajcie, jeszcze przez te kolejne 2 tygodnie wakacji w mieście na pewno nie będzie. Witajcie, zapraszam.

0: Rosalia i Diament w Radiu Grach i te pełne energii. Mamy dla was na to poniedziałkowe popołudnie. Wiem, poniedziałki lekkie nie są, jeżeli ktoś wraca po urlopie szczególnie, ale są też tacy, którzy wręcz przeciwnie, dopiero swoje urlopy zaczynają. O, trochę można zazdrościć. Trwają wakacje, więc nudy nie będzie. Będę was o tym przekonywał, bo i w tym tygodniu, ale także i w kolejny weekend naprawdę dziać się będzie sporo. Za nami też weekend na bogato. Festiwal Wisły. Odsłonięcie wyjątkowego pomnika w okolicach Torunia. To także za nami, o czym możecie przeczytać na portalu gra.fm. Do tego też wielkie żulowe emocje na motoarenie wczoraj, no i do Speedwaya, to my sobie jeszcze na pewno będziemy wracali. Będzie też nasza wakacyjna sonda. Jak zawsze polecamy się też z Lato w Mieście, bo tu będę wam prezentował miejsca, wydarzenia, w których warto się pojawić. Polecamy się też z dobrą, muzyczną, słoneczną energią. To za chwilę.
1: Reklama.
2: Mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Absolute Classic Queen w Radio Gra. Dziś, dokładnie w samą południe, poznaliśmy, zobaczyliśmy kolejny piękny mural w naszym mieście. 17 sierpnia przypada 130. rocznica urodzin Lotte Jacobi, jednej z najwybitniejszych fotografek XX wieku, urodzonej właśnie w naszym mieście. No i w związku z tym możemy podziwiać mural przy ulicy Podmurnej, który dziś w samą południe został odsłonięty. Ale to nie koniec, bo te obchody będą dopiero tak naprawdę trwały w naszym mieście. 19 sierpnia za dwa dni na chociażby fasadzie Domu Harcerza będzie, przy Rynku Staromiejskim, będzie można zobaczyć specjalny pokaz Proszona Lotte, czyli pokaz animowanych fotografii artystki opracowanych przez Barbarę Klein, więc gorąco wam polecamy. I o wydarzeniu też piszemy na portalu Gra FM, tam też można zobaczyć, jak ten mural wygląda. A prezentuje się naprawdę zacnie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 zł.

0: Za 1 kg aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Po reklamie.
17: Dziś w Toruniu na niebie mieszanka słońca i chmur i tak to również ma wyglądać w kolejnych godzinach, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się do 24 stopni Celsjusza. Parasole mogą się przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to będzie spadać. Jutro w naszym mieście nieco chłodniej, maksymalnie do 20 stopni.
18: No jest. Raz.

0: Roxy Węgiel i Faust dają radę na szeroką wodę w Radiu Grad. To są hity pełne słońca. A propos słońca, trwają wakacje. Słuchajcie, są takie miejsca, gdzie słońce jest wpisane w konstytucję. Barcelona pewnie jest takim miejscem. I tu przypominamy, że dobra informacja jest taka, że w przyszłym roku z portu lotniczego w Bydgoszczy, z lotniska w Bydgoszczy, będzie można właśnie dolecieć do lotniska Girona koło Barcelony. I to jest nowość, która pojawi się w przyszłym roku. Do Tunezji, na Zakynthos, Burgas, czy też na Rodos i Majorkę, również z Bydgoszczy. No to prawda, w przyszłym roku. Ale dolecimy, więc jeżeli ktoś lubi planować długoterminowo, to już można.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A my gramy. Miley Cyrus teraz. We

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 14, słuchajcie Radio Gratoru, nie czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport.
6: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta

0: мы так не зробили прędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
1: Czuć różnicę?
2: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
3: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych Anna Pałamar. Dziś w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry mają wskazać do 24 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, może przelotnie padać deszcz, wieje umiarkowany wiatr. Jutro będzie trochę chłodniej, maksymalnie do 21 stopni, ale poza tym pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj.
4: Przy dobrej popołudniowej kawie i hitach pełnych słońca. Czas płynie szybko, miło i mam nadzieję, że całkiem przyjemnie, nawet w poniedziałek. Kłaniam się po drugiej w Radiu Gra, Marcin Misiecki, dzień dobry. DJ Goja za chwilę u nas na początek, a później Brave. I tak też zaczynamy tę godzinę popołudnia.

0: Die I Think I'm Sexy od Roda Stewarta w Radiu Gra, to są hity pełne słońca. A jazda na rolkach jest sexy, potwierdzają to ci, którzy dopiero na przykład zaczynają swoją przygodę z rolkami, a tych osób przybywa w Toruniu, zresztą widać to z każdym kolejnym night skatingiem, który przejeżdża przez miasto, a więc wieczorna jazda na rolkach przez miasto, ale też i rowerzyści i osoby na hulajnogach też dołączają, a i na deskorolkach też się zdarzają. Kolejna szansa na taki wspólny przejazd przy dobrej muzie, fajnym klimacie, mega atmosferze, no i też w najbliższy piątek przy właśnie własnym zainstalowanym oświetleniu. Mogą to być LEDy, mogą to być odblaski i wszystko, co się świeci, może się założyć na siebie. Lampki choinkowe też. Czemu nie? I można ruszyć o 20 spod Torin Plaza pod naszym radiowym patronatem. Kolejny night skating ruszy już najbliższy piątek przez miasto. Wstęp jest oczywiście wolny. Polecamy. Warto tam się pojawić.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Zaczynamy od propozycji dla najmłodszych. Cały czas letnie baseny, te otwarte, ale także i Aqua Toruń, i inne baseny w naszym mieście są dostępne dla młodzieży za darmo, szczególnie przed południem. Ślizgawki na tortorze w wakacyjnym klimacie, a i owszem, również przy Aqua Toruń z trójką można nauczyć się jazdy na rolkach, chociażby jutro po południu. To jest także propozycja nie do odrzucenia. Teraz muzyka, w zasadzie wyjątkowa muzyka, bo pochodząca z musicali. Musical Melodies, najpiękniejsze melodie musicalowe Broadway w Toruniu w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. To usłyszymy już 22 sierpnia, czyli dokładnie za 5 dni w sali koncertowej w Jordankach. Gorąco polecamy. Dzień sportu. Dobra pozycja dla mieszkańców Skarpy, Rubinkowa generalnie, bo to już najbliższą niedzielę od 10 na boisku na Orliku na Skarpie. Tam się będzie działo dużo. Animacje, zabawy, gry. Krótko mówiąc, będzie się działo. Polecamy.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: piękniejszy początek tygodnia i końcówka już całkiem niezła tego tygodnia, z wynikiem powyżej 25 stopni, tak patrząc, wybiegając trochę odrobinę w tę pogodową przyszłość, tak wynika z mapy Meteo. A co nam przyniosą najbliższe godziny w aurze w mieście? Sprawdzimy to dla Was i już za chwilę. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol!
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
11: Po reklamie.
12: Dziś w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry mają wskazać do 24 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, może przelotnie padać deszcz, wieje umiarkowany wiatr. Jutro będzie trochę chłodniej, maksymalnie do 21 stopni, ale poza tym pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj.

0: Prawie jak na Ibizie, prawda? No, prawie, wiem. Tak to od Another w Radio Gra na chwilę przed godziną 15. Za chwilę kolejne lokalne, ostatnie dzisiaj wiadomości. A propos właśnie lokalności, niebawem też dużymi krokami zbliża się czas, kiedy będziemy wybierali spośród 130 projektów, które będą realizowane, być może zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Od 7 do 20 września będziemy wybierali na do podziału, no, rekordowa suma, prawie 11 milionów złotych. O szczegółach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Toruniu piszemy na gra.fm. A za chwilę zagramy o tym, że chłopaki nie płaczą.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: Po reklamie.
8: Czas na ostatnie lokalne wiadomości. Mamy dla Was także newsy z kraju i ze świata. O 15 w Radiu Gra.
9: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Rozpoczął się remont ważnego przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Równinnej w Toruniu. Temat tej inwestycji śledzi Michał Mrozek.
10: Ten przejazd to ważny punkt na drogowej mapie naszego miasta. Pojawia się tam spora liczba kierowców poruszających się ulicą Polną. Od dziś

0: że przejście dla pieszych zostanie zachowane. Pojawi się tymczasowa kładka.
1: Zmieniamy temat. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kolejny raz znalazł się w rankingu szanghajskim, utrzymując swoją pozycję wśród czołowych ośrodków akademickich. Toruńska uczelnia znalazła się w gronie 1000 najlepszych uczelni na świecie. Toruński Uniwersytet został sklasyfikowany w 10 setce. A ten najstarszy światowy ranking uwzględnił w tym roku 7 polskich szkół wyższych. Słuchacie raportu? Wieczorem do Polski wraca grupa Polaków rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech. Rządowym samolotem mają przylecieć 22 osoby. Władze województwa podkarpackiego przygotowują się do ich przyjęcia.
2: Jeżeli rodziny będą w stanie przyjechać i odebrać z lotniska, to odbiorą. Jeżeli nie, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby te osoby naszymi środkami transportu służbowego przewieźć do miejsca zamieszkania.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po spotkaniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: To jest raport sportowy, zapraszam. Patryk Dudek w sobotnim finale indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu nie był w stanie po upadku kontynuować jazdy. To oznaczało, że nie zdobył punktów w trzecim turnieju z cyklu i zajął 8 miejsce. Pierwsze w tym roku przypadło Maciejowi Janowskiemu, wicemistrzem został Bartosz Zmarzlik, a trzeci był jego kolega z drużyny Kacper Woryna. Żużlowiec toruńskiej ekipy na szczęście nie doznał złamań i jak zdradził po niedzielnym meczu ze Spartą Wrocław menedżer Piotr Baron, jeśli lekarze pozwolą, to pod koniec tygodnia może wrócić na motocykl. Czy wystąpi w wyjazdowym meczu przeciwko Stali Gorzów Wielkopolski? Tego dowiemy się w piątek. Nie będzie to kluczowe spotkanie dla losów aniołów w tym sezonie, więc jeśli Patryk Dudek nie będzie czuć się komfortowo, to można spodziewać się, że kolejny mecz także obejrzy przed telewizorem.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Dziś może być jeszcze nieznacznie cieplej, maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Na niebie raczej przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole warto mieć pod ręką. Jutro będzie chłodniej, maksymalnie do 21 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Jako, że początki też są ważne, dlatego tę godzinę zaczynamy zacnie Drenched Read from Desire, a później pan Dawid Podsiadło z nowym numerem na błysk. Kłaniam się po trzeciej, niektórzy kończą pracę, ha? Zazdroszczę. Są też tacy, którzy jeszcze dziennie walczą przez godzinę, dwie, a my jak zawsze jesteśmy z wami. Marcin Wiśniewski, dzień dobry ponownie.

0: The Power of Love w Radio Gra. Teraz będzie dla wielu z nas przez długi czas przystanku widmo. O, takim była Katarzynka, czyli przystanek w okolicach Jaru kolejowy, na który, żeby się dostać, stanowiło to nie lada wyzwanie. Ale dobra informacja jest taka, że właśnie zakończyły się prace związane z budową nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych, które połączy stację kolejową Katarzynka z osiedlem Jar. I to pierwsza dobra informacja. Druga jest taka, że tu też warto przypomnieć, że docelowo w tym miejscu planowana jest budowa tunelu i poszerzenie ulicy Grudziąckiej do układu dwujezdnego. No ale na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Tak czy owak, na Katarzynkę póki co można już przejść bezpiecznie.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: BMW M-Power Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 22 sierpnia Dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Powietrze polarno-morskie, które nadciąga nad nasz region, na razie nie wróży nic dobrego i rzeczywiście przekłada się to na wynik na termometrach, chociaż pod koniec tygodnia 25 stopni raczej gwarantowane. Na teraz. I oby tak też to właśnie wyglądało. A co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach? Posłuchajcie za chwilę u nas najnowsza prognoza pogody w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland!
6: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
10: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
14: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
15: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: Dziś może być jeszcze nieznacznie cieplej, maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Na niebie raczej przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole warto mieć pod ręką. Jutro będzie chłodniej, maksymalnie do 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.

0: przy pełnych trybunach wczoraj Torunianie bez Patryka Dudka poradzili sobie z Betarden Spartą Wrocław, wygrywając 48-42, ale emocje były niemalże do ostatniego biegu. Działo się dużo na Mota Arenie. Brawo drużyna, no i król po raz kolejny jest tylko jeden, nazywa się Emil Sajfudinow. Co to oznacza? No, w tabeli oznacza to, że wrocławianie są cały czas liderem, u siebie podejmą Częstochowę w ostatniej kolejce. Ciężko sobie wyobrazić, że nie wygrają za 3 punkty. Torunianie jadą do Gorzowa, tu może być oczywiście bardzo różnie, a to oznacza, że Wrocław będzie wybierał sobie drużynę. My pojedziemy z kimś z czwórki, kto nam po prostu zostanie z przydziału, a nie już z wyboru w tym przypadku. No więc przed nami już za tydzień ostatnia runda, kolejka rundy zasadniczej. Emocje także gwarantowane.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Elektra masz 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607-806-131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Marta, jest 16, czas w Radiu Gra na kolejne wiadomości z kraju, ze świata. Czas na raport. Mamy też dla Was info o pogodzie.
18: Zabezpieczono dokumentację przewoźnika i organizatora pielgrzymki do Medjugorje, której uczestnicy pochodzący z Podkarpacia mieli tragiczny wypadek na Węgrzech. W niedzielę w nocy autokar zjechał z drogi i przewrócił się. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura w Krośnie. Dochodzenie prowadzą też służby na Węgrzech, zaznaczyła Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
19: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa. do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie. Na razie, tak jak Państwu powiedziałam, trwają dwa równoległe postępowania i na Węgrzech, i w Polsce. Natomiast co się będzie działo dalej, to musimy na to poczekać.
18: Według węgierskiej policji kierowca autokaru mógł zasnąć za kierownicą. Wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech. Ponad 20 osób zostanie przetransportowanych rządowym samolotem. Maszyna skieruje się do Warszawy, informuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej na miejscu na Podkarpaciu. Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest

0: ciągu dnia. Jutro po południu może powiać nieco silniejszy wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by SsangYong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Poniedziałek o 16 chyba da się lubić, bo to oznacza, że wielu Torunian właśnie teraz kończy swoje działania w pracy. No, wiem, że są jeszcze tacy, którzy dzielnie walczą. Przez godzinę, dwie, może trochę dłużej. Jesteśmy z wami z hitami pełnymi słońca. Za chwilę How Does It Feel na początek, a później Złoty Chłopak, czyli Borazu. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: elektronickie powołanie hity pełno słońca. Teraz będzie o systemie kaucyjnym, który jakby nie patrzeć, stał się chyba hitem w naszym kraju, bo przecież dla niektórych to nawet styl życia, powiedziałbym, szczególnie dla młodych ludzi. Bo po pierwsze jest bardziej proekologicznie, butelek jest mniej, no bo każda jest na wagę, no właśnie, paru dziesięciu groszy. Po drugie, system się sprawdza, bo po prostu zaczynamy zbierać butelki i oddawać we właściwe miejsca, a i mam wrażenie, że w jednym przypadku to i także styl życia. Kolokwialnie rzecz ujmując.
1: Na pewno zauważamy, że mieszkańcy coraz chętniej korzystają z opcji odzyskania kaucji. Widać nawet w niektórych miejscach kolejki przed tymi butelkomatami czy urządzeniami do zwrotu. Na pewno przekłada się to na zmniejszenie ilości opakowań, zwłaszcza opakowań z tworzyw sztucznych, czyli tych popularnych butelek PET, które były zbierane w ramach gminnego systemu odbioru odpadów.
0: A mówił Radosław Tyczyński, czyli główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. A do tego tematu pewnie w Radiu Gra będziemy jeszcze niejednokrotnie wracali.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
7: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
8: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: BMW M-Power Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od tego, co będzie nam zamykało tegoroczne wakacje w Toruniu, czyli Copernicus Air Show. Absolutnie wyjątkowe święto. Pokazy lotnicze na bulwarach w Toruniu 30. Gorąco wam polecamy. To jest wydarzenie, którego nie można ominąć. Nada Festiwal, przypominam, to także 4 i 5 w naszym mieście święto muzyki i największy toruński festiwal, który na początek września będzie nam otwierał kolejny muzyczny sezon w Toruniu. Najbliższy piątek, jak pogoda pozwoli, mam taką nadzieję, Toruń Summertime, w ramach Torunie zabawa lato i wy. To zabawa na basenach letnich, tym razem na skarpie, animacje, zabawy, gry, kula zorbingowa, aquazorbing, do tego też nurkowanie, family diving. To wszystko przed nami w najbliższy piątek. Trzymamy kciuki za pogodę.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Teraz popołudnie z Radiem Gra to jedna z tych informacji, których no zdecydowanie nie lubimy przekazywać. Otóż jak czytamy w mediach, kilkadziesiąt minut temu podały one informację, że odszedł, zmarł wybitny aktor Jan Frycz w wieku 72 lat. No, kreację, niejedną kreację Jana Frycza zapamiętamy na zawsze.
1: Reklama. Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kiri 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Już 22 sierpnia Dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlek Pol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: 24 stopnie Celsjusza to maksimum temperaturowe przewidywane przez synoptyków na dzisiaj w Toruniu. Parasole mogą się przydać, popada też w nocy i jutro w ciągu dnia. Jutro po południu może powiać nieco silniejszy wiatr.
3: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

obejmuje noc. Jonathan Liwka, PZ. No właśnie, a propos nocy, Copernicus Air Show, wielkie święto, pokazy lotnicze, które w Toruniu odbędą się na koniec wakacji 30 sierpnia, będą miały także swoją nocną odsłonę. W zasadzie będą trzy akty w pełnym słońcu. Święto dynamiki, precyzji. Akt drugi, czyli złota godzina, nastrojowy zachód słońca w Toruniu. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała. Wiele na to wskazuje. No i pokazy wyjątkowe, które pewnie zapamiętamy. Ta część nocno-wieczorna z koncertem, no i finałowy blok nocny, kiedy to między mostami w Toruniu zobaczymy najlepszych lotników w akcji. Emocje gwarantowane. To wszystko pod naszym radiowym patronatem już 30 sierpnia.

0: zachwyty pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
1: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Geely Starray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
4: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
0: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Po reklamie.
9: I to już 17 w naszym mieście. To czas na kolejne wiadomości. Sprawdzamy, czym żyje kraj i świat. Czas na serwis informacyjny w Radiu Gra.
10: Minister Maciej Berek już oficjalnie odwołany. Monitor Polski opublikował właśnie postanowienie prezydenta w sprawie odwołania z rządu Macieja Berka, pełniącego funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Były członek rządu jest kandydatem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Setki migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, demonstrowały, apelując o azyl i nieodsyłanie do Maroka. Według szacunków hiszpańskich władz w autonomicznym mieście może przebywać jeszcze około 5 tysięcy uchodźców. Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Jak wyglądała ta demonstracja?
11: Setki migrantów, głównie z Afryki Subsaharyjskiej, demonstrowało na Playa de Trampolin, plaży, która od blisko 2 tygodni jest miejscem zamieszkania dużych grup. Demonstranci trzymali hiszpańskie flagi i transparenty z napisami "Nie chcemy do Maroka, my też jesteśmy ludźmi" oraz wznosili okrzyki "Jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy rozwiązania". Wśród migrantów są m.in. obywatele Sudanu, Nigerii czy Senegalu. Tak duży kryzys migracyjny spowodował przeciążenie systemu w Hiszpanii, w związku z tym część osób, które zostały w Ceucie, przebywa na plaży lub ukrywa się na peryferyjnych ulicach miasta i pobliskich wzgórzach.
10: Nasza złota medalistka pływackich mistrzostw Europy w Paryżu wróciła do kraju. Katarzyna Wasik w finale wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym zachwyciła kibiców. Przy okazji pobiła rekord Polski.
6: To, że wszyscy w Polsce mogli wysłuchać Mazurka Dobrowskiego, było dla mnie wielkim wyróżnieniem i emocje same przyszły. Nie musiałam ich szukać, bo to był piękny dla nas moment.
8: Zdradzisz, co przed tobą teraz? Najbliższe dni, tygodnie?
6: No, myślę, że w Pałacu Prezydenckim jeszcze nie byłam. Jeszcze nie.
8: Panie prezydencie, apelujemy.
6: Jeszcze nie dostałam zaproszenia, ale mam już złoto, to chyba pasuje.
10: Oczywiście gratulujemy po raz kolejny. Z Katarzyną Wasik rozmawiał Cezary Dziwiszek. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądowali już także nasi lekkoatleci, również świeżo po Mistrzostwach Europy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Dzisiaj w Toruniu parasole warto mieć pod ręką, a jeżeli

0: Panie panowie, drodzy trunianie, z pewną dozą nieśmiałości przypominam o tym, że trwa głosowanie na zielony ogródek toruńskiej starówki. Mamy już wyłonionych finalistów. Na portalu gra.fm trwa głosowanie do 28 sierpnia. Jest z czego wybierać. Rzeczywiście każdy z tych miejsc prezentuje się absolutnie wyjątkowo. To, na kogo głosujecie, będzie miało decydujący wpływ później. Oczywiście jak ta finałowa trójka chociażby tych najpiękniejszych ogródków w Toruniu będzie wyglądała. Decyzja należy do was, drodzy torunianie i słuchacze Allegra.
1: Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: głos. Freddie Mercury, Love Kills w Radio Gra. A propos wyjątkowych głosów, za chwilę Maciej Marańczuk u nas, a później sobie pośpiewamy Atopę z Rose i Bruno Marsem. To za kilka minut w Radio Gra. Nie odchodźcie zbyt daleko, sprawdzimy też dla Was najnowsze info o pogodzie.
1: Reklama.
2: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.
9: Uwaga!

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na brelok z freszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
3: Dzisiaj w Toruniu parasole warto mieć pod ręką, a jeżeli chodzi o noc, to także przewidywane są opady. Temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza, jutro w ciągu dnia maksymalnie do 21 i także może pokropić.
0: To jest Radio Gra.

0: Alexis Jordan i Happiness w Radiu Kreator. Kłaniam się na finał naszego dzisiejszego spotkania. Życzę dobrego, spokojnego popołudnia. No co, chyba możemy uznać, że poniedziałek jest już zaliczony, odhaczony. Jutro wtorek, więc z natury rzeczy powinno być odrobinę łatwiej. Dobrego wieczoru. Martwi się z kim? Dzięki i do usłyszenia jutro.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Już 22 sierpnia Bożenki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Gram. Czas na najświeższe informacje o 18.
8: Wszystko trwało 30 sekund. Relacjonują Polacy, którzy wracali autobusem z Medjugorje do kraju. W nocy z soboty na niedzielę autokar na autostradzie wjechał do rowu. 12 osób zginęło. Część poszkodowanych osób nadal przebywa w szpitalach. Stan dwóch pasażerów jest ciężki.
9: Pamiętam wszystko, dlatego że obudziłam się w tym momencie, kiedy uderzyłam się w głowę i w bark. Miałam taką pierwszą myśl, tak wygląda ostatni dzień mojego życia i ten moment śmierci. To można potraktować w kategoriach cudu, patrząc na to, co wszystkie te osoby, które są w innych pokojach przeżyły, bo naprawdę trwało to w mojej głowie jakieś 30 sekund. Tutaj wjechały małżeństwa, mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków i zapytałam, czy ci ludzie tutaj mają pomoc, bo wiemy, że jesteśmy na Węgrzech, tutaj na początku nie było tłumacza, ani też tej pomocy. Konsul obiecał, że w Jasionce wszyscy otrzymają pomoc psychologiczną.
8: Usłyszał nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny w szpitalu w Niericzchazie. Przybywa śniętych ryb w kanale Gliwickim. Od soboty pracownicy Wód Polskich odłowili ich już prawie pół tony. Rośnie także liczebność złotej algi. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
10: Dzień dobry.
8: Witaj. Aniu, czy to pewne, że powodem śnięcia ryb jest właśnie toksyczne działanie złotej algi?
10: Można przypuszczać, że tak, choć ostateczną odpowiedź na to pytanie dadzą wyniki badań odłowionych śniętych ryb. Są one wyciągane z sekcji kanału Gliwickiego, w której znajduje się port. Pierwsze śnięte ryby, około 34 kg, zostały wyciągnięte z wody w sobotę. Wczoraj było to już około 280 kg, a dziś przed południem około 160 kg. Wiadomo też, że złotej algi jest coraz więcej. Na początku ubiegłego tygodnia liczebność glonu osiągnęła poziom ponad 270 milionów komórek na litr. Najnowsze dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z piątku wskazują na dalszy wzrost do blisko 530 milionów komórek złotej algi w litrze wody w porcie Gliwice.
11: W nocy w Toruniu termometry wskażą od 12 do 13 stopni Celsjusza. Możliwe są opady deszczu. Jutro w ciągu dnia parasole też mogą się przydać, a jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy spodziewać się 21 stopni. Po południu powieje silniejszy wiatr.
7: Radio Gra, Robert Łajowski. Dzień dobry, Toruń. No jeszcze parę tygodni o tej porze będziemy mówić dobry wieczór, ale jeszcze dwa tygodnie wakacji przed nami. No to pozdrowienia dla wszystkich na urlopie, no i dla tych, którzy już dotarli do domu po pracy. Dla was Shakira.

0: La Cabello, Hawanie. Bardzo egzotyczny kierunek, no i pewnie nie tani, chociaż jakby tak podliczyć 10-dniowy pobyt nad Bałtykiem w 3-osobowym składzie, to może wyszłaby podobna kwota, no ale jeśli już wróciliście z urlopu, no to może dacie się namówić na jeszcze jedną dużą wakacyjną imprezę z dobrą muzyką. No fakt, kawałek od Torunia, no ale warto, bo tam wystąpią m.in. Nerwo, Alan Walker, Kungs, Stadion Śląski, Fire Festival, ostatni weekend lata. Można to jeszcze zaplanować za niecałe 2 tygodnie. Miu i Zalia też tam będą, no i posłuchamy ich za moment w Radio Gra.
1: To jest Radio Gra.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. Nie mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Ale gdyby tak te współczesne numery miały taką datę przydatności do spożycia, jak to Michael Sembello i Maniac, żeby tylko tam jakiś maniak się na drodze na waszej wakacyjnej trasie nie pojawił. Bezpiecznej drogi mobilki życzę. Gdybyście jeszcze tego lata planowali wycieczkę nad morze, to mam dobre wieści. Zakończono remont A1 między Warlubiem i Nowymi Marzami. No to szerokości i dobra muza w trasę od Radia Gra. Anima i Beautiful przed nami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: sensacyjnie im to wyszło, Swedish House Mafia i Lickerly, o której długo, długo było cicho, no i proszę, jaką nam petardę z nią szwedzka ekipa nagrała. Będzie więcej, obiecuję, już za moment dla całego Torunia. Będę miał w radiu gra Black Eyed Peas.
1: Reklama.
2: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
10: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

reklamie. W nocy w Toruniu termometry wskażą od 12 do 13 stopni Celsjusza. Możliwe są opady deszczu. Jutro w ciągu dnia parasole też mogą się przydać, a jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy spodziewać się 21 stopni. Po południu powieje silniejszy wiatr.

0: to jest kapela, o której nie da się zapomnieć. ABBA w radiu gra. Nie zapominajcie też, do zmotoryzowanych się zwracam, o tym, że przejazd kolejowy na Równinnej w Toruniu jest zamknięty. Objazd prowadzi trasą Średnicową i ulicą Chrobrego. Mają się z tym podobno uporać do początku września, także całkiem niezłe tempo. Tu radio gra za chwilę w idealnym tempie, jak na tą część poniedziałku. DJ Goja i Jason Derulo.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
6: Po reklamie.

na to, co wasi podopieczni mogliby robić po lekcjach, no, poza smartfonem i komputerem w nowym roku szkolnym, to podpowiem coś za kilka minut, które wypełnią nam Prince Ital Joe z Markiem Markiem i Santana wam też później zagrał.

0: was w Radiu Gra, niesamowicie to buja. Jak ktoś zaczyna przygodę z łyżwami, to też się pewnie buja na początku, tak niepewnie. No i teraz ktoś może pomyśleć, no co on o łyżwach, jak tu sierpień jeszcze mamy. Ale już można zapisywać swoich młodszych domowników na zajęcia, które zaczną się w Toruniu we wrześniu. Można zacząć bardzo wcześnie, bo to od 3 do 6 roku życia mogą się zapisywać kandydaci, a właściwie rodzice mogą ich zapisywać. Zaprasza Toruński Klub Łyżwiarski. Szczegóły na naszej stronie Gra FM. A jeszcze szybko podpowiem, czego posłuchamy w ciągu najbliższych minut. Będzie Oskar Cyms i później jeszcze Bakara.
1: To jest Radio Gra.

0: Elton John, Dua Lipa w Radiu Gra. No i z taką muzyką to się płynie przez dalszą część poniedziałku. No nie ma się co spieszyć, powoli, spokojnie. No chyba, że macie jeszcze urlop tego lata do wykorzystania, no to rzeczywiście lepiej zagęszczać ruchy, żeby nie marnować ani jednego dnia. Sezon jeszcze trwa. Bardzo udany sezon. Grupa One Republic przecież była w Polsce. To właśnie oni razem z Alessą w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic, tak pięknie brzmi w Radiu Gra. Dobra muzyka w trasę, na wakacje. No i pewnie jesteście ciekawi, jak z cenami paliwa. Ha, jutro 6,41 maksymalnie za 95, 7,37 za olej napędowy. No, w głowie się nie mieści, że to ceny promocyjne. W baku się zmieści na pewno, bo mało kto chce tankować do pełna. No a jeśli już zatankowane, no to można jechać z Lady Punk. Mniej niż zero, za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: coś w sobie ten język, zawsze brzmi tak dźwięcznie. O czym by nie śpiewać? Alvaro Soler w Radiu Gra. No, nie to, żeby polski źle brzmiał, w naszych uszach brzmi bardzo dobrze, a szczególnie kiedy posługuje się nim męskie granie orkiestra. Ktoś się załapał w tym roku na koncerty? No poezja. Coś niesamowitego, szczególnie kiedy Zalia, Vito i Igor zaśpiewali. Posłuchamy ich za moment w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
1: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Pomodori, mozzarella, bazilia.
7: Brazilia! Mamma mia! Good idea! We pizzeria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
8: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy!
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Po reklamie.

Gliński, nie stało się nic. No i ja mam nadzieję, że jednak coś tam się u was stało w czasie wakacji, że dużo się działo albo dzieje, no i że to same fantastyczne rzeczy. A jest jeszcze na to trochę czasu, 2 tygodnie. 15 dni do roku szkolnego, dobrze to wykorzystajcie. Jak my wykorzystamy najbliższe minuty w Radiu Gra, to już mówię, najpierw Bananarama, a później jeszcze Sugababes.

ale tu jest energia Bonfunk MCs. Słuchajcie, zapytałem sztuczną inteligencję, ile razy mógł zostać ten numer zagrany na całym świecie w czasie imprez. No i AI zwariowała, odpisała, że nie da się tego policzyć, ale obstawia, że od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów odtworzeń. No plus jeszcze te nasze w Radiu Gra. Wspominałem, że po wakacjach Ina będzie występować w Polsce i to kilka razy. We wrześniu, w październiku. Mam ją dla was teraz w Radiu Gra. Morenito.

0: reklama.
1: Marian, co ty
0: robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: jakżeż tak pożyczony. No nie da się tego głosu pomylić z żadnym innym. Na wakacje to najlepiej nie za pożyczone jechać, tylko za swoje, no ale jak tam w trakcie zabraknie, to co zrobić? No, ważne, żeby dobrze wykorzystać te najbliższe 2 tygodnie. Robert Bojowski, dzięki za dzisiaj. Wracam do was jutro wieczorem. Dobrej nocy, udanego startu we wtorek. Na razie, pa, Bonnie M mam dla was jeszcze w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Adama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.